0: słyszysz na rachu.
1: Ola, hej, Stanio, słyszym cię, brachu.
0: Co działasz, rachu, na to ruchem kopcu? Pasesz tam barana, alebo owcu.
1: Sedím senom tak na zelenej mezi, to nejsú ovečky, to sú naše kozy.
0: Co to máš hrachu na tom svojem těle, že aj zdaleka je to tak biele?
1: Hej, nová je čistá košulenka moja, vidět je na dálku.